Mena perfecto żoryko za tych żółty gardian. Ja na boryna moragi szerok rytmu szpirto za ryksz oszto kormi na nadrzut i fotia. Kiemyczki lepsze w to idą jest tak jak szok.